0: як же вам вийшов програм?
1: Так, мушу повісти, що програм був виборний, а то не лише того року, але я сім'я, що вже кожен рік.
2: Program bol nádherný, tým, že inklinujem k folklóru, je to pre mňa neskutočne povzbudzujúce sadnúť si na amfiteáter a vypočuť si prenádherné hlasy.
3: Posobiačima barvinkovoj kamionke boli aj folklórny súbor Vagonár z Popradu, detský folklórny kolektív Šariš a podjavorská muzika. Gala program svojim spivom zaklúčila chlopská spievacká grupa Čirčanské holose.